0: Anna, beginnt jetzt zu Birkisch, was Jensa Doranja, Vita Anitko, Vita was die Jensnischa Reinscha Redaktorka, Blanka Funzenas, thematisch im Schaladom, Doberanje, Blanka.
1: Hi, Doberanje, Wamschim. Velipsku, Susocera, Sastuperio, Rektora, Universite, se serbskimi Sastuperimi, na wischig Gremio, Adalschi, Samovitimi, sa serbske Kubanje, Zetkali, Ziel, Posseginja, Sorabistiski, Studina, Universit, Lipsku, Sromadne, Bolipschic, Vocerosim, Gulvatim, Blige, Sonice, Behoranja du Wärz. Wo Palazem Probleme resistenze Bakterio pschetio schelkim Drujinam Antibiotikumu, Rospravia Mirchin Wenk, wenn er schittigenske Serie weder weder mosch avunamakanki, aber Czarheinze pschet Sudnistwom na Hutschpnem Bolu, sonnitsche Wotzimmer na Heduschki, sanikotremenschine Wärz a Dundak, Dunwabi Jensajno, sa Jutzischi Wopit.
0: Tak daleko po takim tematickim przelat apropo hudźbne polo, jak upada na serbskim hudźnym polu naszej prynej hodziny aż do 6, wam nedom przeradżu po tym, co je Mario Hestos było. Sedom, popieczy się.

Jeden z najmarkantniejszych wosów popowej huczby je Womiel Knoł. Bonnie Tyler jest starobie 75 lat zemrywa. Spiewaka z Walizijskiej, kisze za swój jara jery, szkropa we woznata, je pretacz był uspieszna 7 lat do klubach spiewała. Potem pak ju nichtu słysza, kisze nie światową karierę widzisze, a no haj, miejesze praje. Bonnie Tyler był przede wszystkim ze światowymi hitami kajsz Total Eclipse of the Heart a Holding Out for a Hero znata. Po informacjach jej swojby zemrze Bonnie Tyler koroni portugalskiej. Ale jej hudźne namrywstwo nam zostanie tu na przykład Total Eclipse of the Heart.

0: gube dzieci dobre ranie. Hibacz so, a won zwoża. To jest za wszystkich prawe hesło, kisz su so tutum tydzieniu na letuszych nabożnych pruzninskich dniach popczylili. Wszyscy serbskie wosady, mimo niebelczanskie, dżęca swój RKW zakończa. Niebelczanskie dzieci mają ją potem przychodny tydzień. To latyś wone, a wszyscy druzy niesmiedziachu wiedzą na biskupskim putnikowaniu dzieci sredu różyńcze pobrachować. Judith Czornakowa z dekanatnego duszepastorstwa.
1: Lica nie przyjmuje na serbskie dzieci do Różanta, ale z naszego całego biskupstwa, a też przez całą Zaksku, to ryka, że siedzą dżęca te dzieci ze Slipska, ze Skamenicy, Gera, Limbach, Obofruna, Dreżan, ze Zitały. No i one są tym przyniedzie ich daleko podczas busa mieli, ale są potem pak z Pieskiec, ze Smieczkiec albo z Nuoslic putnikowali.
0: Tak, kajż wiedzą też się serbskie dzieci, kiż zwiedza pucz do Różanta i żo znaja od putnikowaniu biegu lieta. Jak je so wam bieżało, a što je vosebite na dzieciacym putnikowaniu? Cóż od was wiedzieć?
2: Es ist Banschitz, bo tam halt przez Wudwa, a po nią do Różanta.
3: Ja to napina co boju do Różanta putnikować?
4: Jo.
2: To eigentlich schwor, ale da kus nezwyczajne, do kus halt nebiamo da kusto, ale do poprawam ja schwor. Also heißt, wenn wir Luigi jetzt kommen,
5: ha, der Bund ist vorwärts und Chas.
6: Hi, also der Jitsch hat sich gut nicht gerne ja Bulle Wadi zusammengeschüttet, dann zu jetzt der Jitschi Bulle. Das geht schon mal ins Auge raus, wenn du gestartet bist, dass der Knemmel raus muss.
2: Das ist ja auch ein Typ, das hat dann halt der Gebüge, gestartet die Kutsche, dann ist der Hineische.
0: Zromadnie z 1600 dziećmi na putniski wódce stać, siedzieć, ryjować, spiewać je wiedzą niż to hinejsze haczewak. To minia też spiewario a spiewaki, kisu so iżo dwójce do putnikowania na probu zetkali, zobychu ekstra za dżęca spiewy nazwuczowali.
2: Ta zromadność, zo smu musteście romadze zwuczowali, ha to miara weselocino.
7: To su wile znate spiewy, ale jenio bodu nie znate, a zatno ryka hej doje so bohu.
8: To czyni halt einfach wesołos no mi romadze spiewać. Hej, to są ekstra spalina, jeśli nas przewodzić, ale nic nie z nas, ale to jest to niemskie kogno.
0: Ben z Berlina przewodzi się po takim biskupski dziczacy kło, runie tak jak serbski dziczacy kło, a jeden spił, tak rzec, letusza RKW hymna jest samo we wotmienie, niemscy serbscy zaklinczała. To byś u niekotre zaczyszcze z letuszego dziczacego putnikowania Różyńcze. Tutym zmysle dżęca jeszcze riany posledni dzień nabożnego tydzienia, a jutce nic na dundaka zabyć. Wun wam mianujcy powieda, što na żaden pad zabyć nie smycie, jeli runie za dół pakujecie. Jutce na podziwiecich.

0: Letzter switchimy, tysac stote wopstacze miśnianskeho rodu, kotryž możesz bezeszeho jako kolebku sakskeje wopisować, a to za soryka, so wopstehi, tyž tak chcesz sakska, runie tak tysac sto let do. Składnostnie tutoho jubileja je inicjatywa so geht sächsisch pod hesłom Pokaż nam twoju Sachsku, zeig dein Sachsen, wubiedzowanie wupisała. Inicjatywa zrobisz na klar na Instagramie, na nie skedźmia, na koda so tuta Miri Blanka.
1: Na wszystkich kocy so za sabsku rycz, a kulturu horia, a szako je Sachska też, to mi zna serbu. Za wubiedzowanie poabić może so ze swojskim projektom, towarstwa, instytucje, inicjatywy, te szule a zawody, albo swobodnie skutkować z potekiem popromszice, a to nie jenoś za Serbo, ale poprom za wszystkich kisz tu we Sachske wieso bydla.
0: Hoj, a z czym może so poabić, albo inak praszane, szta miał projekt wopsałować?
1: Kaj hesło wubiedzowania żno dalokie miry praje miło nieszto činšmic naszej domiznu ze Sachske, potekim, że wostawizny rzecz, dialekty, identitu, kulturu, a to szak mamy my, Serbia, woprodzie dobre szanse.
0: Na każdy pad. A co za Tyrkisz, co ze swoim projektem połabia, na końcu wuskoczy?
1: Projekty mają się potem przez wszystkie kanale, so geht sächsisch, szirić, a jedna jury wuzwoli między wszystkimi zapodatymi projektami najlepsze, najzajmowsze, najkreatywniejsze, a spichuje tutaj ze 1500 eurami. W cyrku steja 200 posta 1000 euro k dyspozycji hiszczać do 22 septembra. Możecie so za to połapić.
0: Tu iż lubi serbsa, ktero jakiś skutkujecie na wszystkich możnych polach a najszelakoryszych serbskich gremiach. Użycie tutu składność, a połapcie so. Dalsze informacje dostaniecie na Instagram na stronie Simply Sexeni, po taki im sogit sexisch, albo internetcie pod zeigdeinsachsen.mein-wettbewerb.de. A z naszej domizny ze Sachskie na dalszą domiznę, do dalszej domizny na Gran Canaria.

0: Mena może so skitać, Marki może so skitać, ale może so forma gitary braunis ze skitać. Z tym so sudnistwo nie zabiera. Najwiecki przedawar wudzbnych tworów sveta, niemska forma Thomann, a najwiecki twarz gitaru sveta, Fender, mianujco runie przeczyło sebi skorzitaj. Wodzim tam dokładnie, że wie Szymon Heruszka.
1: Crescendo. Hudzba krótko a słodko.
2: Modellgitarre Stratocaster ameriske firmy Fender je prawdopodobnie najznaczniejszy model elektryskiej gitary na świecie, a to już od lejehać 70 lat. Tyś we serbskich skupinach a na serbskich jewiszczach tutun model husto wuladasz. Miestem je tuż do drugich gitarotwarców po ameryskim oryginalu swojskie modele stworiło, a gitaru dale wuiło. Nitko firma Fender przeczyło tutym mniejszym twarcam skorzy. Započało je so szitko z wusudom krajnego sudnictwa we Düsseldorfie. Tyś tam su Američenio przeczyło mniejszemu twarcy ze Chiny skorzyli, dumpak so nie wobarał. Z tym je firma Fender, kajś so rady praj, mit lizała, a tak dale skorzy. Tyś przeczyło niemskie firmie Thomann, kiś ma swoje sydło blisko Bamberga we Bajerskiej. Mies druim dla gitaroje marki Harley Benton, kiš k nim svuša. Pravi znici firmy Thomann menja, zo so Stratocaster hižo let džesatki do otvari, a hižo od spočatka so tuta tež od drugih napodobni. Išče ženje pak nih tu svarjo nije, če odla tuš netko. Dale roze strach, tak pravi znici, zo moa so s tem mnohotnost gitarovih formu zubič. A to so potom zaso na svobodne wiki uskutkuje a małym gitarotwarcam existencu rubi. Eksperča na polu autorskiego prawa mienia, zo ma te w obie stronie dość dobre a silne argumenty, a zo zmieja sudnictwa ze skorzbu tuż to dzieła. Zawiesce budzie so pad przez wiacore leta czanecz. Jasne pak je netko hižo, vusud zmeje vuskutki na cilu gitaru branžu, znajmenča v Evropje, dež nic samo po cilom sveče.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
0: Dež so giganta jadrujetaj. Fender, najuznamnejši tvarc gitaru, přečivo firmie Thomann, nemski. Szymon Heruška je dalši pad tak rec. Globalni jadrjence v autorske prava predstajil.

Markantne Wuss, Anki Lautenbach, jetzt da bär, a jeden znaje markantne Schich Wosso, popowie Hutschbe, je Wormilkno. Bonnie Tyler, je Pschetscher Rauschim, starobie Pecha Sadom Jessac Lied, Zemreva. Spivoka z Walizijskeje, gische za swojara, jere, Schkropa bewusnata, je Pretaczbu Wuspischna, Sadom Lied, doa Klubach spivowa. Potom pak ju nicht uswischa, gisch nie Svetu Karrieru widzische, a no hai. Mische Prawie. Bei Informatiach je Swebe, Zemrie, Bonnie Tyler, Koroni, Portugalski, alle je Hudjmne Namriostwo nam zwostanje. Bonnie Tyler bub Shadowshim ze Switoemi Hitami Geish, Lost in France, Total Eclipse of the Heart, a Holding Out for Heroes Nata. A posledni mianowane, niet go swishice, ja jun hijo z dzieciactwa znaju, z filma Shrek 2 mi so zdajeli mieszane mylli. Jena ze swoich najlubszych scenu na każdy part.

Prawo, mi jest rodom, Karlowy mostom a staromieszczanskim namiestom znaje niemale kujżdy z Prahi. Tola, jak są obydlare o żywi? Kotre miestnosce dobicie si na kujżdy pad w obladacz? A što są dobre hoszczęco a kowejonie? Kajke je miesto, gdyż turystiske szczeżki wopuszczysz? A kotru wóżmy kruch je hać do dżęcniejszego soundtrack tutaj miesta? Wotmowę na to namakacze w reportaży Danka Henryka riedzie hinreisend, a tutun widzicie jutze wieczo bydlk nasedom. To pokaza Danko Henryk je o Prahu in posledný raz a so z nej rožonuje. Dalšie pokyvy mám nedom potom, zo je Taylor Swift za dospievava za vás. Vo som menšinou po napovosmiche.

0: Lubidzici, dobre ranie. Hibacz so a von zwoża. To jest za wszystkich prawe hesło, kisz su so tutum tydzieniu na letuszych nabożnych poznińskich dniach popczylili. Wszyscy serbskie wosady, mimo niebelczanskie, dżęca swój RKW zakończa. Niebelczanskie dzieci mają ją potem przychodny tydzień. To latysz wone, a wszyscy druzy niesmiedziachu wiedzą na biskupskim putnikowaniu dzieci sredu różyńcze pobrachować. Judith Czornakowa z dekanatnego duszepastorstwa.
1: Lica nie przyjmuje na serbskie dzieci do Różanta, ale z naszego całego biskupstwa, też przez całą Zaksku, to ryka, że siedzą dzieńca te dzieci ze Slipska, ze Skamenicy, Gera, Limbach, Obofruna, Dreżan, ze Zitały. No i one są tym przyniedzie ich daleko podczas busa mieli, ale są potem pak z Pyskiet, ze Smyczkiet albo z Nuoslic putnikowali.
0: Tak, kajż wiezo też się serbskie dzieci, kiż zwiedcza pucz do Różanta iżo znaja od putnikowaniu biegu lieta. Jak je so wam bieżało, a što je vosebite na dzieciacym putnikowaniu? Co chod was wiedzieć?
2: Es ist Banschitz, bo tam halt przez Wudwa, ha ponio do Różanta.
3: Ja to napina zu boju do Różanta putnikować?
4: Jo.
5: To eigentlich schwor, ale dat kus nezwyczajne do kus, het nebiamo da kusto, ale do poprawem ja schwor.
3: Stajo
5: to rianne dzieńca. Also, ludzi zetka ma haj.
6: Ha, ty pan tu swobodny czas.
7: Haj, also te dzieciace putnikowane o bóle wadzicze zamek, jeszcze tam są jacy dzieci bóla. Zyski się mówią co rozmówić, tylko starszy mówią co tak nie mówią rozmówić.
8: Ja sobie auch aciep na to, że tam hat takie budże. Jeszcze się kuczy to nasze hinajsze.
0: Zromadnie z 1600 dziećmi na putniski wódce stać. Siedzie, czryjować, spiewać je wiedzą niż to hinejsze haczewak. To minia też spiewario a spiewaki, kisu so iżo dwójce do putnikowania na probu zetkali, zobychu ekstra za dżęca spiewy nazwuczowali.
9: Ta zromadność, zo smu mustiejszy romadzie zwuczowali, ha to miara wesele czyno.
10: To su byle znate spiewa, ale jenio bodu nie znate, a zatnio ryka hej doje so bohu.
11: A to czyni halt einfach wesele no mi romadzie spiewać. Hej, to są ekstra spalina, jeśli nas przewodzić, ale nic nie nas, ale to jest niemskie kogno.
0: Benz Berlina przewodzi się po takim biskupski dziczacy kło, runie tak, kajż serbski dziczacy kło, a jeden spił, tak rzec, letusza RKW hymna je samo we wotmienie, niemscy serbscy zaklinczała. To byś u niekotre zaczyszcze z letuszeho dziczacego putnikowania Różince. Tutom zmysle dżęca iście riany posledni dzień nabożnego tydzienia, a jutce nic na dundaka zabyć. Wun wam mianujcy powieda, što na żaden pad zabyć nie smycie, jeli runie za dół pakujecie. Jutce, na podziwiecie.

Za feno małe wiere mam jeszcze pokiu mała wiera je zase naprzedajn. Dokież by prini nakład jara spiesznie uprzedate je nakładnictwo Veles kniju Otfrida Preußlera mała wiera drugim nakładzie udało Smolarec knijoni serbskiej kulturnej informacji a w online wopkodzie Veles nakładnictwa je naprzedajn.

0: Raz, dva, tři. Žižek Radio. Žižek Radio. Ahoj, váš Žižek Sebastian.
1: Zelského programa.
2: Zela gromažíš za ty například, to gotujo zelarka, jo kutare zela nejmocnejše a nejlepše sú, to vám žínco ulicujo.
3: Aniuška je zelarka, ketaraš jo přísamem cewe svoje živenje ze zapšegom pesvěše jezdživa a zela gromažíva. Je je starejšej, a samo je je stara mama. Su tak s Kenjom a vezom Pedro zabili.
4: Ach, kak rada byho kiruškove kulave, kopšive, bazove a lipove kvišonki nazbirava. A tam stoj rummajnk, samo lišove hohišči su. Jo, jo, velje teja by nasušiš mygva, a s tejom chyrech zasi ustroviš pomygava. Mieszki pod krzywą mojego wyza są przy samym prozne. Pierwej są miła tak wiele rostlinowych balicków nasuszenie pod krzywą wisec. Jo, jo. Mięto pak se mi już szeszko z wyza stała. Skiero drebulu se zela za swoją slidną drogą zwariś musasz. Mocna są. Wielgi mocna. Přitom jsem obca z živenia stavně ráno, velgin ráno do zelochy živa, dokulaž su zela zajčnýho rosu, nejlepše a nejmocnejše.
5: Halo, nejsem ještě žedně taky rydne ves výživa. Kto ga bys čo?
4: Brrrr. Zelaka som a stavně pyt roze.
5: Z toga ucyniš o šota? Smijem vam šikvidu vaš.
4: No, velgin rad, čočko. Velgin rad. Znajoš zela?
5: Nije. Kvokove jabuška znajom, a v gili carne jagody, a pogjazline.
4: Jo, pincu ši zela pokazaš. Při samem nichtun veci na ne negljeda. Pritom maju gijarske mice ve sebi.
5: A za šikno to treba še taki redne upišnjen ves?
4: Pišnjen je suzela, žučko. A tak, ako som mjeva mice, som zela tergava, a je sušiva, a moj knjac zapšek, som darbnuva.
5: Venja ho tak, tak mecnje za garbu, a ne vem za cmišči. Ale redne uvenja.
4: No, pitn mi tola pomegaj. Zela zbiraš, žučko.
5: To rada cunim.
3: Co dej vam ešte veľa ulicovaš? Žučo je žinca znata zelarka, ketaraš gej ze svojim tejom gerje, dužicu, vestudnosť a nuzove dganje.
2: Gojarske mece maju zela, sme uknuli se nážia. Maš jo se vám žincajšne ulicu, aňko spedobavo, ľubi Žiši. Nento žicom šikdom zelarkam a zelariam vám, ľubi Žiši. Ja sú v prejedne konc týždňa v lešojských feriach.

0: Gledam Dolipska, tamne institut za zorebistiku na univerziše, de se dali uvijaš, že v to dobe še veci studento, mecovaš zorebistiski profil kooperacije a univerzitne ucenje. Univerzita jo k tomu napisala koncept, o tom smo ju že rozpravili, žil koncepta jo, až kši zapšignuš do planu serskih akterov z Užice. To jo se cora predne raz stavlja. Univerzita jo przeprosiła na rozgranjańskie koło. Więcej informacji ma Grigor Klim.
1: Tu chylu dają wiele nowych uwieszów na pelu serskiej uniwersytnej hudzby, zora bystika w Lipsku. Nowe ceptarskie studium w Zym Komorowie, serskie zleżenie na uniwersycie w Dreszczynach, ma zmysł w przychodzie z o lepiej a więcej wetkosować. To jest jeden facet corocznego zmagania konicwang serskiej rady bramborskiej mitu Nowak, a kiepu przybytne. Zastupniki Univerzity ze Schulstwa, wird Serskiego Radovu, Sachskeje a Bramborskeje, Serskie Institut a Dajšne Gösti, Suse dojadnali na úzku umienu, kononi nam po napšašanju Pieda Univerzity Carsten Heckmann. Tuchelu ma jadna Žehova Kupka na Univerzische v Lipsku nadok ucenski plan za tamne Serski Zeptarski Studium perlepšovaš. Rezultate vetsakaju koinstogo leta.
0: Přiduce zmakanje kulovatego blida za uvěše zorabistiky Lipsku buža v decembri, ještě až do 24. julia, jo už je toko upisane nová profesura na instituše za zorabistiku Lipsku. Přiduce držen, bžome se s teotimu dali zaberaš.

0: Serwis.
1: Ten końste dzienia, myżo, że se lepta do rosu żyjś, że nieco doży wioszo. Ja wam pomagam, hujo moj ubia. We Lubniu je mężoszo se żynca wetpodnia na serskich sliedach a na sliedach spisowaszela fontane przez miesto wjazdzdasz. Milena, ta przewożowarka we serskiej swieżynskiej drastwie pokażo wam jeje najlubsze miestna. Siga styrych, że los przy turystyjskiej informacji we Lubniu je wjeżynie płaci 12 euro. Tužnu povest štajo za gosči v Borkovach. Bismarckove torm nejo chorosči dla ten konc tuženja pristupne. Ale do vorec mežošo se uperaš? Pisanost serskih drastvo, tu novo fotovu ustajencu tuaristva serski kulturni turizm mežošo rovno v vorecach obživovaš. Ustajenca pokažo šakorake drastvine regione, dolnovužicu katolski region, drastvo z vorec a ze slepego. Interesantne teke obgledovaš, kto ju nose. Z kuštejo drastvo a kuštejo bildu jo zvezane vesebne čojenje. Ustajenca stojhešči až do 16. augusta v Miestscheinskem Museu v Vorecach. Cukrove Tykains, frischnies Piazza, Staraburska Technika a Götne Rutsnikarstvo. V obsednych Borkovach bužo cewekoins tyženja veliki rutsnikarski a burski mark. Tam jo za kuštego nieco pötla, chłoszczonki, drogotki a kultura. Drastwine tuaristwo z nowieje nive bužo pokazasz kaksu niega lan wöscher lili. Drastwine kupki miaze drugim z Barbuka a Depska budu Rejovaš. Sobotu a nieželu wird siga žasešich do šestšich vjaco. Zerbe program namakajo šo na internetovem boku Borkojskego amta. Na gorach budu sportovaš. Vidče jo tam sportove svežin, wird siga jadnok dajo šakorake zabere za modych a večer. Startujo z koparskim turnirom zažiši, ve vesnem domje mežo šo graš blidove tenis, Skokajnski grot dajo se vie teke nieco kježi. Vecega čich dajo pen kofi a tykajns a to bužo redna vesna sportova akcija gaš cošo teke z vami. Vice jo teke akcijski žen za vúžesku LGBTQ community a jich přijašelo a podpirovajo. Vice jo ta velika demonstracija v Hošebusu planovana, sega styrich vedpodnja zmakajú se před miestčanskiju halu, petom žo dale k nímske cerkvi až na centrálny campus Univerzite BTU. Napovese mich, viaco jo zase koins před miestčanskiju halu a potom aftershow party až do noce. Gledaj šose, vaše psy nesmiju sobu demonstrirovaš a ve begu zaredovania teke neo alkohol dovolone. Píša, majú se janove plastových flašach sobu zeš. Ve Tureju zmakajú se přijašele flink motorských z DDR-skego casa. Tower Oxen Simson treffen, bužo neželu na sportnišču ve Tureju siga žasešich nastupiju šukne obšelniki, podnia startujú te ubežovania a ved podnia sigačich jo ujest. Viaco jo party. Jo, šukne naše pokazky namakajo šo teke na našom internetovom boku pod rbb-online.de/zorben.
2: Jo, a grajo přišom viedro sobu. Riedne lešojské konc týždňa láže pred nami. Niede sa pádaš, žínca stúpajú temperatúra až do 6 gradu, výče maximálne až do 5 a neželú južo až do 3 gradu, vúžo ptákom zase šople. Žíči sa jasele, mogú ga se pri jadozorách, derie miešnento ve feriach.

Novos Gis Miomete Kazamas z Universite Lipsku z Instituta za Zorabistiku. Dalszny żyje naszego reda w serskich mieniach słyszysza żyńca nowy serski spił, któryż smy z kurom Dolnoserskiego Gymnazjuma nagrali za nasz program. Jo, a sobie, a szpytk su zasy nasze dzisi narzędzia, a z wami teke net zachopiamy.

0: Gledamy do Lipska. Tamne instytucja zorebistiku na uniwersysze, gdy se dalej uwijasz, że w oto dobysz wiece studento, mecowasz zorebistiski profil kooperacji a uniwersytne ucenie. Uniwersyta jo k tomu napisała koncept, bo tom smy już rozprawili, żil koncepta jo, aż ksie zaprzygnusz do planu serskich akterów z Łużyce. To jo se cora prejedny raz stał. Uniwersyta jo przeprzosyła na rozgraniańskie koło. Więcej informacji ma Grigor Klim.
1: Tuchelu dajo wiele nowych uwieszów na pelu serskiej uniwersytnej Hucbe, zorabistika w Lipsku. Nowe ceptarskie studium wezmę Komorowie. Serskie zleżenie na uniwersycie w Dreszczynach ma zmysł w przychodzie z o lepiej a więcej wetkosowasz. To jo jeden facit co rzecznego zmakania Kronicwang Serskie Rady Bramborskiej Mito Nowak, a kiepu przybytne. Zastupniki Uniwersity ze Schulstwa wet Serskie Radovo, Sakskeje a Bramborskeje, Serskie Institut a Dajšne Göstči Suse dojadnali na úzku umienu, kononi nam po napšašanju pieda Uniwersity Carsten Heckmann. Tuchelu ma jadna živova kupka na Uniwersische v Lipsku nadok ucenski plan za tamne serski ceptarski studium perlepšovaš. Rezultate vetsakaju koinstogo leta.
0: Přiduce zmakanje kulovatego blida za uvěše zorabistiky Lipsku buža ve decembri, ještě až do 24. julia, jo už je toko upisane nova profesura na instituce za zorabistiku Lipsku. Přiduce držen, bžome se s teotimu dali zaberaš.

0: Żyjąca a wicze jacor dożywiosza w kuparskich barkowach przy zelenym rożku serskie żywadło, a to na wysypny part, dokudaż publikum seży w zonie. Frank Kosek wyt kupki kula bula nam wiece przerażio po zonowaniu gabużo koncert ze serskiego kupku kula bula, do tego dożywio gości serskie żywadło.
1: Tam są te powieściowe figury, ta przespołnica, ten Nikos, tam budnik duce, a te ulicu, tym przygodowajam, tam jak to nie gabo, a w błotach, a co się wszystko stało.
0: A muzyka grają takie przy tym wielką rolę?
1: Jo, ale te, na tych żywadłowych stacjonach, ja by tak gronię, tam się takie śpiewa, a potem mamy takie żywą muzyku z kulobulu, takie na zelenej ludce.
0: Na zelenej ludce to gronię po tom cunowaniu, pen wiacor, nic wużo pen ušti ten koncert wit kupki kula bula.
1: Jo, tam ja teke ten koncert. Tam sú teke serske štucky pedla, džesové štucky teke.
0: Ako napríklad, máme my jeden titel?
1: No, napríklad, Spivo Verde, máme tam, to je teke taký serský džesovaný titul, ja bol gronil. A ešte druhý, máme teke internacionálne tituly s serským textom. Napríklad, engelský Wonderful World, to je velicný svět pro nás ve Serské řece, ve Brotách. Tak groň mi kvando, groň mi ga, also kvando, to je také serský, ano, a všako rakovický.
0: Jo, ach tož, všetci ešte nevie, jak muzika kupky kula bula klince, tož ten spiu ho zaznýho zavište také žínce a víče ve kuparských barkovách při zeleném rožku. Veda se spívarem Geraltom Schönom, jo a dalšne pokazky za vás, könnt stöženia z mého po muzice, pendi Anna Šecová za vás.

0: Pardes.
1: Ten koniec tydzienia, my żeśmy lepta do rosu dziś, że nieco dożo wioszo. Ja wam pomagam, hujo moj ubia. We Lubniu je mrzoszo se żinca wetpodnia na serskich sliedach a na sliedach spisowaszela fontane przez miesto wjazdsztasz. Milena, ta przewożowarka we serskiej swieżyńskiej drastwie pokażo wam jeje najlubsze miestna. Siga styrych, że los przy turystyjskiej informacji we Lubniu je wjeżynie płaci 12 euro. Tužnu povest štajo za gosči v Borkovach, Bismarckov torm nejo chorosči dla ten konc tyženja přistupne. Ale do vorec mežošose uperaš, pisanost serskih drastvo, tu novo fotovu ustajencu tuaristva serski kulturni turizm mežošo rovno v vorecach obživovaš. Ustajenca pokažo šakorake drastvine regione, dolnu vúžicu katolski region, drastvo z vorec a ze slepego. Interesantne teke obgledovaš, kto ju nose. Z kuštejo drastvo a kuštejo bildu jo zviezane vesebne čojenje. Ustajenca stojhyšči až do 16. augusta v Miestšanskem muzeu v Vorecach. Cukrowy Tykains, frischnie z piaca, stara burska technika a godne rucnikarstwo. W obsednych Borkowach bużo cały koniec tyżenia wielki rucnikarski a burski mark. Tam jo za kusztego nieco pedla, chłoszczonki, drogotki a kultura. Drastwine tuaristwo z nowej niwy bużo pokazasz kak su niega lan wosher lili. Drastwine kupki miazo drugim z babuka a depska budu Rejovaš. Sobotu a nieželu wird sega žasešich do šestšich viaco. Zelbe program namakajo šo na internetovem boku Borkojskego amta. Na gorach budu sportovaš. Víče jo tam sportove svežin wird sega jadnok dajo šakorake zabere za modych a večer statuju z koparským turnírom zažiši ve vesnem domje mežošo graš blidove tenis. Skokajnski grot dajo se vie teke nieco kježi, vetsiga čich dajo pen kofi a tykajns a to bužo redna vesna sportova akcija gaš cošo teke z vami. Víče jo teke akcijski žen za vúžisku LGBTQ community a jich přijašelo a podpirovajo. Víče jo ta velika demonstrácia v Chošebusu plánovaná, sega styrich vedpodňa zmakajú se před miestčanskýju halu, pritom žo dále k nímskej cerkvi až na centrálny kampus Univerzity BTU. Napovesu mich viaco jo zase koniec před miestčanskýju halu a potom aftershow party až do noce. Gledaj šose, vaše psy nesmiju sobu demonstrirovaš a ve begu zaredovania teke nio alkohol dovolone. Píša, majú se janove plastových flašach sobu zeš. Ve Tureju zmakajú se přijašele flink motorských z DDR-skego casa. Tower Oxen Simson treffen, bužo neželu na sportnišču ve Tureju zigažasešich nastupiju šukne obšelniki, podňa startujú te ubežovania a ved podňa zigačich jo ujest. Viaco jo party. Jo, šukne naše pokazky namakajo šo teke na našom internetovom boku pod rbb-online.de/zorben.
2: Jo, a grajo přišom vjetro sobu.
0: Vjetro.
2: Riedne lešojské konc tyženia láže před nami. Niede sa pádaš, žínca stúpajú temperatúra až do 6-20 gradov, víče maximálne až do 5-20 a neželú južo až do 3-20 gradov, vúžo potakom zase šople. Žíči se jasele, mogu ga se pri jadozorach, derie miešnento ve feriach.

Prosti jade mam za was, minim jaden nowy serski titel. Kor Dolnoserskiego Gymnazja jo nagrał sledny tydzień w komornym zalu ostatniego żywa dwa predny raz po dojkiem czasu za se serski sztucki za naszo radio. A to nie bużo sledny raz, koro we wiednik Gerald Schön, acceptarka Jennifer Dünnbirova z tej groniwe, aż jasele se na przyduce raz, teke dogolasz nieskere szyknuchniki we przyducym szulskim Lische w toszczom kore, gdzie dalej sobą spiewasz, to jo dobre zakład za dalszne uwisze grony Gerald Schön. Jo, a nintos słyszymy znate ludowy spiew Sybojk a Róża.

tyżynia, że coś, co szkoli tego gotujoszo, mejszo przytom swoją jasele, to życzę wam z cewi uczobu Ania Kochoć-Szwarcowa. Joniżyski program z my wam rono przedstawili, pen nie zabędzę jen zaszaltować we przałym czasu.